se tlačí jako jiné z FMB, Gabiana a Club Culture. Tam komplup John Summit, What a Life.